jesteśmy śmiertelni, ta kruchość ludzkiej istoty. Czy doceniasz każdy oddech? Ta chwila już nie wróci nigdy.

0: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga!
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

czasem się poleje w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę.

0: Musisz mnie rozebrać.
1: Wygodnie to się tak spędzi.
2: Słuchaj, mnie też, no nie wiem co się dzieje.
1: Ty, a pokaż, ty, to taki mały niebieski punkcik,
2: zobacz. Ale zobacz, więcej punktów, ale łazi pełno.
1: Ja, co, co to takiego właśnie? Ja sobie coś takiego, a spędzi,
2: na
1: patrzmy w brzmi. Men!

dyskutować. Dokumenty.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamienione. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Łóżko nadal jest łóżkiem, lecz za dużym dwakrotnie.

zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tutaj nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem zniknął. I

Do wszystkich znajomych się zadzwoniło. Alkohol wypiło. Nawet w chwili słabości przyznało do błędów. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Spać i czekać.

0: tylko wróci. Niech mu się pokaże. Już ona się dowie, że tak z mężczyzną nie można.
1: Będzie się szło w jej stronę, jakby się wcale nie chciało. Powoli. I żadnych pocałunków na początek.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.

Witam wszystkich serdecznie. 29 czerwca dzisiaj mamy. 29 czerwca to 180 dzień w roku. Do końca pozostaje jeszcze 185 dni, więc można powiedzieć, że jesteśmy praktycznie albo prawie w połowie roku. Poranny zew Władysław Bałtycki przed Wami. Poniedziałek dzisiaj mamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Beata, Benedykta, Delebor, Ema, Emma, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Mistrzostwa świata w pełni. Wczoraj grała Kanada, słuchajcie, z RPA. Wygrała Kanada, bo ja temu krajowi kibicuję i niestety w następnej, w 1/8 finału najprawdopodobniej zmierzy się z Holandią. Kibicuję, więc tutaj będę miał poważny dylemat, ale bardziej będę za Kanadyjczykami. I w Holandii mają tam dzisiaj Dzień Weteranów, a także na Seszelach obchodzą Święto Niepodległości. Co w Polsce się takiego wydarzyło tego 29 czerwca? W roku 1939 odbyła się przysięga pierwszych żołnierzy żywych torped. Ja sobie pomyślę, że ktoś kiedyś coś takiego robił, to po prostu to była o pomstę do nieba. Najważniejsi, najmożniejsi tego świata robią wojny po to, żeby ginęli ci maluczcy. Potem się ich gloryfikuje, ale życia im się już nie wróci. W roku 1991 warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. Dwa utwory przed nami, Seychelles i The Push Reggae Band, a potem Zerwali sieć i Lux Torpeda.

Jesteśmy z powrotem, świat przed nami stoi otworem. 29 czerwca w 1900 roku powstała Fundacja Nobla. Te podstawowe Noble zostały wtedy przyznawane, na przykład pokojowy Nobel to już jest melodia późniejszej przyszłości i to chyba nadaje norweski parlament jakoś tak. Coś czymś się tam różni. A z tym pokojowym Noblem to dziwne sytuacje się dzieją. Czasem dostają ludzie nieodpowiedni, a tacy zasłużeni jak Donald Trump muszą obejść się smakiem. W roku 1956 odbył się ślub Marilyn Monroe i dramatopisarza Artura Millera. Jakaś koszmarna pomyłka. W 1958 roku reprezentacja Brazylii została po raz pierwszy piłkarskim mistrzem świata, pokonując w finale turnieju rozgrywanego w Szwecji reprezentacją gospodarzy 5-2. Pele miał wtedy 17 lat. Był dzieckiem. Płakał. Wszyscy go przytulali, taka maskotka, ale już był wtedy genialnym piłkarzem. Te mistrzostwa, które się teraz odbywają, pokazują, że najgenialniejszym piłkarzem świata jest, tak mi się wydaje, Messi. No tak, co tu dużo mówić. W 1971 roku trzej kosmonauci zginęli podczas powrotu na Ziemię sowieckiego statku kosmicznego Sojuz 11, czyli Sojuz 11. W roku 2001 zlikwidowano należącą do koncernu Chrysler markę samochodową Plymouth. Bardzo to przeżywam, ponieważ kiedyś miałem Plymouth'a. I to Plymouth Horizon, taki mały samochód. Przecież to był znakomite auto. Czy to, co to komu przeszkadzało? Czemu Chrysler zlikwidował tą markę? Jezu. W roku 2007 miała miejsce

premiera iPhone'a. Mamy jeszcze święto od czapki, czyli Dzień Ratownika WOPR, święto wojskowych oddziałów gospodarczych, mamy Światowy Dzień Chorych na Twardzinę. Nie wiem, co to jest i nie chcę chyba wiedzieć. Mamy Dzień Rybaka i mamy Dzień Stoczniowca. Dwa utwory przed nami, Kosmonauta i Dynastia Moon, a potem Rybak i grupa Wadada.

29 czerwca w 1948 roku w Nottingham, Wielkiej Brytanii, urodził się Ian Paice, współzałożyciel i perkusista grupy Deep Purple. W roku 1948 także bracia bliźniacy Derv i Lincoln Gordon z grupy The Equals rodzą się na Jamajce. W roku 1953 urodził się Colin Hay, założyciel i wokalista zespołu Men at Work. Ja próbowałem sobie ostatnio, jak się przygotowałem do tego programu, posłuchać innych utworów grupy Men at Work, oprócz tego już tak wyświechtanego Down Under. Nie, oni nie mają innego fajnego kawałka. Po prostu jadą z tym utworem na okrętkę. W roku 1955 urodził się Krzysztof Pociecha, basista m.in. grupy Klaus Mittwoch. Cztery utwory przed nami: Woman from Tokyo i grupa Deep Purple, potem Blank Skinned Blue Eyed Boys i The Equals, Down Under i grupa Men at Work, i na koniec tego secika Ogniowe Strzelby i Klaus Mittwoch.

Poranny Zew przed wami, Władysław Bałtycki przed nami, jedziemy dalej. 29 czerwca w 1957 roku rząd Iranu oficjalnie zakazuje rock'n'rolla po tym, jak uznał taniec rockowy za szkodliwy dla zdrowia. Zakaz obowiązywał do lat 90. XX wieku. Co ciekawe, to nie wprowadzili islamiści, czyli te ajatollahy, ten zakaz, tylko szach Reza Pahlavi i jego rządy wtedy już były. Potem przejęli islamiści rządy, no i skończyło się tak, że tak, wiadomo, nie, ale że to obowiązywało i że oni to znieśli w 90-tych latach, no to mnie trochę zaskoczyło. Myślałem, że to dalej obowiązuje i że to islamiści zrobili. W 1961 roku w Nowym Jorku urodził się Greg Hudson, gitarzysta punkowych grup Bad Religion, The Circle Jerks i Black President. W roku 1965 urodził się w Penn Ergyl w Pensylwanii Tripp Eisen, czyli Todd Salvador, amerykański muzyk, członek grupy Static X. A w 1962 roku urodził się Neil Davidge, autor tekstów, kompozytor muzyki rozrywkowej i filmowej, producent muzyczny. W latach 98-2012 współpracował z zespołem Massive Attack. Cztery utwory przed nami: I Love Rock and Roll i Joan Jett and the Blackhearts, potem Last Fucking Hope i grupa Black President, potem Push It i Static X i na koniec Karma Coma i Massive Attack.

29 czerwca w 1985 roku limuzyna Rolls-Royce Phantom 5 Johna Lennona z 1965 roku z psychodelicznym lakierem została sprzedana za rekordową sumę 3 milionów 6 tysięcy 385 dolarów na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku. W roku 2000 matka Eminema poszła do sądu, domawiając się odszkodowanie od syna za zniesławienie w pozwie cywilnym o wartości 10 milionów dolarów po tym, jak fragment piosenki zaśpiewanej przez jej syna ją zranił jej uczucia. Moja matka pali więcej narkotyków niż ja. Tak to powiedział Eminem, a utwór nazywa się My Name Is. Odrzucono ten pozew. W roku 1999 Slipknot wydaje swój debiutancki album. Magazyn Metal Hammer nazywa to najlepszym debiutem ostatnich 25 lat. A w roku 2019 były perkusista Guns N' Roses Steven Adler został zabrany do szpitala po tym, jak się dźgnął nożem. Muzyk, który został wyrzucony z Gunsów w 90 roku z powodu problemów z alkoholem i narkotykami, został zabrany do szpitala w Los Angeles po tym, jak ratownicy medyczni zostali wezwani do jego domu z powodu owego samookaleczenia. I ja te cztery utwory przed nami. Cars i Gary Numan, potem My Name Is i Eminem, Liberate i grupa Slipknot i na koniec Paradise City grupa Guns N' Roses.

No i najwyższa pora się pożegnać. Na koniec mamy jeszcze taką jedną wiadomość ku przestrodze. 29 czerwca w 2022 roku amerykański wokalista, producent muzyczny R. Kelly został skazany na 30 lat pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne, handel kobietami i dziećmi w celach seksualnych i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Jakby ktoś nie wiedział, to jest to taki łysy cap, który śpiewał I believe I can fly. No to powiedziałeś, chłopie, i tak ostro, po bandzie. See you later, alligator, czyli zobaczymy się za 30 lat. Nie puścimy żadnej piosenki z tym panem, bo to jest ostatnia kartka z kalendarza, bo nie będziemy mu nabijać za X-ów. Posłuchajmy sobie na koniec piosenki grupy Electric Poem zatytułowanej Sexual Crime. Ja się z wami żegnam. Co my tu jutro mamy? Wtorek, dobra. Ja się z wami żegnam i do jutra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skurczone głowy. Jeśli oglądaliście Piratów z Karaibów lub Harry'ego Pottera, to powinniście kojarzyć skurczone głowy. Nie jest to wyłącznie wymysł popkultury, a głowy, nazywane Tsansa, były preparowane przez niektóre plemiona z rejonu Amazonii. Tubylcy wierzyli, że głowy posiadają magiczną moc. Okej, ale jak zmniejszano głowy do tak małych rozmiarów? I tutaj spore zaskoczenie, bo w trakcie przygotowania Tsansa używana była wyłącznie skóra głowy. Najpierw gotowano ją, by pod wpływem temperatury zmniejszyła swój rozmiar. Następnie była wypełniana piaskiem i kamieniami i utwardzana nad ogniem. Co ważne, usta i oczy były zszywane, by z głowy nie uciekła dusza właściciela. Jak podaje Caitlin Doughty, gdy w XIX wieku głowami zainteresowali się Europejczycy, często wymieniano je w zamian za broń. Zaczęły również powstawać falsyfikaty, tworzone np. z głów małp czy leniwców. Jak przeczytamy na portalu interia.pl, Tony Halik podarował Tsansa Muzeum Etnograficznemu w Warszawie, w którego zbiorach znajdują się dziś 3 oryginalne głowy. Jednak ze względów etycznych nie są one wystawiane.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia pierwszej wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku pierwszej wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na dwa fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

0: Pozdrawiamy tam na chodniku też ludzi, w chodniku, na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. No to wiecie, że to są płyty, które moim zdaniem są znaczące w historii polskiej muzyki rockowej. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę grupy Brygada Kryzys. Płyta nazywa się Kosmopolis. Jest to drugi studyjny album zespołu wydany przez Kamiling Company, nie wiem jak to nazwać, w 1992 roku. W 2000 roku wytwórnia AAMTJ i Megachat dokonały reedycji materiału na CD, pomijając przy tym utwór Naokoło wieży. Na okładce znajduje się reprodukcja drugiej wersji obrazu Petera Bruegela, wieża Babel, zwanej Małą Wieżą Babel. Płyta nagrywana była w okresie od października 1991 do sierpnia 1992 w Izabelinie. Studio remiksami zajął się Robert Brylewski, a remasteringiem na potrzeby ponownego wydania Staszek Bokowy. Nad opracowaniem graficznym albumu skupili się Witold Popiel oraz Anna Stępniak. 10 lat oczekiwania na drugi i ostatni, zarazem pełnoprawny album Brygady Kryzys przynosi zupę z muchami, z czego zupa jest dość smaczna, natomiast ilość much kompletnie nie do przyjęcia. Historia zna niewiele udanych pozycji, zawierających więcej niż 10 utworów. Od lat upieram się, że przedawkowanie liczby tracków prowadzi do konsekwencji niezbyt dobrych, w czym celował swego czasu na solowych płytach Kazik Staszewski, upychając w nich bezrefleksyjnie każdy stęk i jęk wydany z siebie w studiu nagraniowym. Lipiński i Brylewski Kazika w tej konkurencji wprawdzie nie prześcigają, ale na własne życzenie kastrują album z potencjału legendarności, która w odróżnieniu od słynnego debiutu była w zasięgu. Trudno mieć bowiem wątpliwości, że dzieją się na Kosmopolis rzeczy doborowe. Psychodeliczny Subway Train, nawołujący poprzez dekady świetnego Traveling Stranger z czarnych lat, romantyczno-hipisowski hymn To co czujesz, czy nareszcie błyskotliwe punkowe blitzkriegi pokroju Rządzi ksiądz, czy Wojny, w których słychać i Brygadę, i Kryzys, a środowiskowe nawijki o Babilonie i mentalnej niewoli grzmią tak, jak należy. Cóż jednak z tego, skoro na każdą zacność przypada półtorej nijakości. Repertuar bezpłciowych dubów wzbogaciła bowiem Brygada o niespotykane dotychczas etnoparchy I Need You, What to Do to Be True i psychognioty Water Cosmopolis, dorzucając do nich dźwiękowy styropian Jazz Brigade, Take My Dub, Backtrain. Szkoda, żegna się ze studiem nagraniowym Brygada Kryzys w stylu nonszalanckim, marnując pomimo niesamowitego rozwoju na przestrzeni lat potężny potencjał materiału i zawodząc na wyłączny skutek grzechów własnych. 3,5 punkta na 5 ja bym dał. A to była recenzja. To była recenzja płyty dokonana przez, nie mogę sobie doczytać. Nieważne, może jak znajdę kiedyś, to wam powiem. Ja w większości zgadzam się z tą notą, że płyta jest szalenie nierówna i tak jak mówię, przeplatana znakomitymi rzeczami, ale jakże znacząca dla historii polskiej muzyki. Bo płyta jest bardzo znacząca, a takie płyty tutaj prezentujemy. Oto lista utworów. Subway Train, Too Much, Rządzi Ksiądz, Nie Daj Się, I Need You, Ty i Tylko Ty, To Co Czujesz, What to Do to Be True, Water, Fuck, Naokoło Wieży, Wojna, Age of Iron, Jazz Brigade, Cosmopolis, Take My Hand, Take My Dub, Ten Drugi Dub i Back Train. Personel to Tomek Lipiński, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Robert Brylewski, muzyka, gitara, wokal, klawisze, instrumenty perkusyjne, cytra, Irek Wereński, muzyka, gitara basowa, Piotr Żyżelewicz, muzyka, perkusja, Włodzimierz Kiniorski, saksofon, Aleksander Korecki, saksofon, Vivian Curaso, wokal. No i tyle. No to posłuchajmy sobie w takim razie płyty Brygada Kryzys, rok 1992, Kosmopolis. Szalenie nierówna płyta, ale jakże ważna dla polskiej fonografii.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanadyjczycy mogą wydawać się mili i grzeczni, ale każdy, kto widział mecz hokeja, wie, że kiedy trzeba, potrafią być twardsi niż stal. Dodatkowo ich porządnie wyszkolona armia licząca 95 tysięcy żołnierzy sprawia, że zdobycie Kanady byłoby nie lada wyzwaniem. Ale kraj ten nie musi polegać na swej sile militarnej. Podobnie jak w przypadku Rosji, wielkość terytorium i jego nieprzyjazny śnieżny klimat powodują, że wystawienie odpowiedniej ilości wojska byłoby naprawdę trudne. Nadmiar wszystkiego, większość populacji państwa żyje blisko jedynej granicy lądowej, która przypadkowo znajduje się przy największej potędze militarnej świata i bliskim sojuszniku Kanady. Jeśli więc nie chcesz przedzierać się przez Stany Zjednoczone, aby następnie podbić kraj klonowego liścia, to pozostaje ci przepłynięcie przez na wpół zamarznięte wody i wylądowanie na najdalszych zakątkach kraju. Kolejnym krokiem będzie przedarcie się przez grubą warstwę śniegu.

0: dla niego wszystko. Pod sukienicami laskę, ale on wolał piękną kolę. Był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego, bo na miłość też z kolegą. Byłem bliski z sobą.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cheddarmen. Gdybyśmy mogli poznać wszystkich naszych przodków, okazałoby się pewnie, że każdy z nas jest bardzo odległym kuzynem, ale przodka z jak odległych czasów można tak naprawdę odnaleźć. Człowiek Cheddar to nazwa nadana szczątkom człowieka, które odkryto w 1903 roku w pewnej angielskiej jaskini. Szczątki datowane są na około 10 tysięcy lat. Cheddarmen jest jednym z najstarszych znanych całkowicie skostniałych ludzkich szczątków znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Badania genetyczne przeprowadzone w 2018 ujawniły, że jest bardzo prawdopodobne, że miał ciemną karnację skóry i niebieskie oczy, choć dodajmy, że nie jest to pewne. I co najciekawsze, udało się znaleźć jego bezpośredniego potomka w linii żeńskiej. Adrian Target jest emerytowanym nauczycielem. Jak sam żartobliwie stwierdził, widzi nawet podobieństwo w kształcie nosa i kolorze oczu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kubozoa. Kubozoy, znane również jako meduzy pudełkowe, należą do najbardziej niebezpiecznych stworzeń wodnych na świecie. Są to bezkręgowce charakteryzujące się kształtem przypominającym sześcian, stąd ich nazwa. Chociaż są one niewielkie, większość gatunków osiąga rozmiar nie większy niż 20 cm, ich jad jest niezwykle potężny i może być bardzo groźny dla człowieka. Meduzy pudełkowe są znane z posiadania jednych z najbardziej potężnych jadowitych komórek, zwanych knidocytami. Te komórki są wyposażone w specjalne struktury zwane nematocystami, które po dotknięciu wystrzeliwują cienkie kolce wypełnione jadem. Jad ten jest na tyle silny, że może spowodować zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. Kubozoy są również idealne ze względu na swój rozwinięty system wzrokowy. Posiadają one 24 oczy podzielone na 4 różne typy, co pozwala im na skomplikowane zachowania nawigacyjne. Jednym z najbardziej znanych gatunków meduz pudełkowych jest Chironex flickeri, czyli meduza morska, która jest odpowiedzialna za większość bardzo groźnych ataków na ludzi. Znana jest ze swoich długich, przezroczystych nici, które mogą osiągać nawet 3 metry długości. Mimo potencjalnego zagrożenia, meduzy pudełkowe są fascynującym przedmiotem badań naukowych. Ich unikalne zdolności sensoryczne, a także potężny jad stanowią cenne źródło informacji dla biologów, ekologów i biochemików. Przypominają również o konieczności szacunku dla sił natury i jej niesamowitej różnorodności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Powiadomiłem Gokalego o moich zamiarach, które sprowadziły się do tego, że bez względu na to, czy zostanę przyjęty do stowarzyszenia, czy też nie, pragnę mieć ashram, gdzie mógłbym się osiedlić wraz z moją rodziną z Phoenix. Jako Gujarati wolałbym, aby się znajdowała gdzieś w Gujaracie, gdyż uważałem, że najlepiej przysłużę się swojemu krajowi, oddając swe usługi Gujaratowi. Gokalemu podobał się ten pomysł. Powiedział do mnie: niech pan koniecznie to zrobi, niezależnie od wyniku pańskich rozmów z członkami stowarzyszenia. Proszę zwrócić się do mnie w sprawie wydatków, jakie pociągnie za sobą zorganizowanie ashramu, który będzie pan uważał za swój. Radość wypełniła moje serce po brzegi. Byłem ogromnie uradowany z tego, że nie będę potrzebował zabiegać o środki materialne i brać wszystkiego na własne barki, lecz przeciwnie, że w razie jakichkolwiek trudności będę mógł liczyć na pewną pomoc i radę. Była to dla mnie wielka ulga. Nieżyjący już doktor Dev został powiadomiony o wszystkim i otrzymał polecenie otwarcia dla mnie bieżącego rachunku w księgach stowarzyszenia oraz wypłacania mi każdej żądanej kwoty na cele związane ze zorganizowaniem ashramu oraz inne wydatki o charakterze publicznym. Zacząłem czynić przygotowania do wyjazdu do Santiniketan. W przededniu wyjazdu Gokale urządził przyjęcie w gronie wybranych przyjaciół, przy czym nie zapomniał o przygotowaniu ulubionych przeze mnie dań, jak owoce i orzechy. Przyjęcie miało się odbyć tuż obok jego pokoju, ale nie czuł się on na siłach przebyć te kilka kroków, by w nim uczestniczyć. Jednak uczucie, jakim mnie obdarzał, wzięło górę i Gokale uparł się, że musi być obecny. Przybył wprawdzie, lecz zemdlał i trzeba go było zanieść do jego pokoju. Tego rodzaju omdlenia nie były u niego rzadkością, toteż gdy przyszedł do siebie, nadesłał mi parę słów, w których prosił o nieprzerywanie przyjęcia. Przyjęcie, o którym wspominam, było raczej sposobnością do wymiany poglądów na terenie przylegającym do posiadłości stowarzyszenia. Spożywając orzeszki ziemne, daktyle oraz inne świeże owoce dostępne o tej porze roku, prowadziliśmy serdeczne i przyjacielskie rozmowy. Jednak ów wypadek z omdleniem nie był zwykłym wydarzeniem w moim życiu. Czy to była groźba? Z Puny udałem się do Rajkotu i Porbandaru, gdzie miałem się spotkać z wdową po moim bracie oraz z innymi krewnymi. Podczas kampanii Satyagraha w Afryce Południowej zmieniłem swój sposób ubierania się, przystosowując go bardziej do sposobu, w jaki ubierali się kontraktowi robotnicy rolni. Zresztą w Anglii również chodziłem po domu podobnie ubrany. Na przybycie do Bombaju przygotowałem strój Katiawadi, składający się z koszuli, dotti, surduta oraz białego szalika. Wszystko to było utkane z bawełny indyjskiej. Wobec tego jednak, że podróż z Bombaju miałem odbyć trzecią klasą, uznałem, że zarówno ów szal, jak i surdut będą bardzo niepraktyczne i dlatego wyzbyłem się tego wszystkiego i kupiłem czapkę kaszmirską

Po stwierdzeniu, że mam gorączkę, inspektor sanitarny polecił mi, bym się zameldował u lekarza w Raćkocie i zapisał sobie moje nazwisko. Widocznie ktoś musiał wysłać wiadomość o tym, że będę przejeżdżał przez Wadwan, gdyż krawiec Motilal, wybitny miejscowy działacz, oczekiwał mnie na dworcu. Opowiadał mi o przepisach celnych w Iramgamie i przykrościach, na jakie są w związku z tym narażeni podróżni jadący koleją. Nie miałem wielkiej ochoty do rozmowy ze względu na trapiącą mnie gorączkę, usiłowałem więc skończyć ją, odpowiadając mu w formie zapytania. Czy jesteście gotowi pójść do więzienia? Uważałem Motilala za jednego z owych impulsywnych młodych ludzi, co to mówią, zanim się zastanowią. Pomyliłem się jednak, gdyż Motilal odpowiedział zdecydowanym tonem. Gotowi jesteśmy pójść do więzienia, jeżeli wy staniecie na czele. Jako ludzie z Katiawadu, my przede wszystkim mamy do was prawo. Nie możemy, rzecz prosta, domagać się, abyście się teraz tu zatrzymali, ale musicie nam obiecać, że zrobicie to w powrotnej drodze. Będziecie zachwyceni, gdy zobaczycie, jak pracuje i jakim duchem jest ożywiona nasza młodzież, a wtedy uwierzycie, że stawimy się wszyscy, gdy nas zawezwiecie. Słowa Motilala zrobiły na mnie duże wrażenie. Jego towarzysz usiłował go usprawiedliwić, mówiąc: nasz przyjaciel jest wprawdzie tylko krawcem, ale jest takim mistrzem w swoim zawodzie, że pracując zaledwie godzinę dziennie, zarabia 15 rupii miesięcznie, co mu najzupełniej wystarcza na jego potrzeby. Resztę swego czasu poświęca pracy społecznej, jest naszym przywódcą i wytyka nam nasze nieuctwo. Nawiązałem później bliższy kontakt z Motilalem i przekonałem się, że w tych pochwałach nie było żadnej przesady. Uważał on za swój obowiązek spędzać każdego miesiąca parę dni w naszym nowo powstałym aśramie, by uczyć dzieci krawiectwa i samemu wykonywać pewne prace krawieckie dla członków naszej gminy. Opowiadał mi codziennie o Wiramgamie, o trudnościach, jakie napotykają podróżni, a które stały się dla niego czymś nie do zniesienia. Nagła choroba spowodowała jego śmierć w kwiecie wieku, a życie publiczne w Wadwanie boleśnie odczuło jego brak. Następnego dnia po przybyciu do Raćkotu zameldowałem się u lekarza. Znano mnie tutaj. Lekarz czuł się zawstydzony i rozgniewał się na inspektora sanitarnego. Było to zgoła niepotrzebne, gdyż ten jedynie spełniał należący do niego obowiązek. Nie wiedział, kim jestem, a nawet gdyby wiedział, nie mógł postąpić inaczej. Lekarz nie pozwolił, abym sam udał się do owego inspektora i obstawał przy tym, by on przyszedł do mnie. Kontrola sanitarna pasażerów trzeciej klasy jest w podobnych razach niezbędna. Jeżeli któraś z osób znaczniejszych, niezależnie od zajmowanego stanowiska, decyduje się na odbywanie podróży trzecią klasą, musi się dobrowolnie poddać rygorom, jakie się stosuje wobec biedaków, a urzędnicy powinni zachować należną bezstronność. Z moich osobistych doświadczeń wynika, iż urzędnicy, zamiast traktować pasażerów trzeciej klasy jak ludzi równych sobie, patrzą na nich jak na barany. Traktują ich z góry i nie znoszą żadnych odpowiedzi lub tłumaczenia się. Pasażer trzeciej klasy ma słuchać każdego urzędnika niczym jego sługa, a tamtemu wolno go bezkarnie zwymyślać, oszukać lub, sprzedając bilet, robić najróżniejsze trudności do tego stopnia, że taki pasażer często spóźnia się na pociąg. Wszystko to oglądałem na własne oczy. Żadnej poprawy nie da się osiągnąć, jeżeli niektórzy wykształceni i zamożni podróżni nie postawią się dobrowolnie w sytuacji ubogich pasażerów, nie zaczną sami podróżować trzecią klasą, rezygnując z przywilejów, których są pozbawieni ubodzy, i zamiast godzić się na łatwe do usunięcia szykany, niewygody i niesprawiedliwości, nie zaczną walczyć o ich zniesienie. Ilekroć udawałem się do Katiawadu, musiałem wysłuchiwać skarg na kłopoty związane z cłem w Iramgamie. Postanowiłem więc niezwłocznie zrobić użytek z propozycji, jaką mi uczynił Lord Willingdon. Zebrałem i

0: Przestudiowałem wszystko, co zostało napisane na ten temat. Nabrałem bezwzględnego przekonania o słuszności skarg i rozpocząłem korespondencję w tej sprawie z rządem w Bombaju. Widziałem się z prywatnym sekretarzem lorda Willingdona i czekałem na audiencję u jego ekscelencji. Gubernator wyraził swój żal z powodu takiego stanu rzeczy, ale zrzucił całą winę na Beli. Gdyby ta sprawa znajdowała się w naszych rękach, od dawna usunęlibyśmy barierę celną. Powinien pan porozumieć się w tej sprawie z rządem Indii, powiedział mi sekretarz. Napisałem do rządu Indii, ale poza potwierdzeniem odbioru mego listu żadnej innej odpowiedzi nie otrzymałem. Dopiero kiedy miałem sposobność spotkać się z lordem Chelmsfordem, udało się naprawić te błędy. Lord Chelmsford był zdumiony, kiedy mu przedstawiłem faktyczny stan rzeczy, o którym absolutnie nic nie wiedział. Po cierpliwym wysłuchaniu mnie, lord Chelmsford z miejsca zażądał telefonicznie przysłania mu wszystkich dokumentów dotyczących Wiramgamu oraz przyrzekł skasować barierę celną, jeżeli miejscowe władze nie będą w stanie dostarczyć przekonujących dowodów na rzecz jej utrzymania. Po upływie paru dni od tej rozmowy przeczytałem w pismach, że bariera celna w Wiramgamie została zniesiona. Uważałem to wydarzenie za początek akcji Satyagraha w Indiach. Podczas audiencji udzielonej mi przez przedstawiciela rządu w Bombaju sekretarz wyraził swe niezadowolenie z powodu aluzji, jaką uczyniłem pod adresem akcji Satyagraha w przemówieniu wygłoszonym w Bagasra, w Katiawadzie. Czy to nie jest groźba? Zapytał mnie. I czy sądzi pan, że silny rząd ustąpi przed groźbami? Nie była to żadna groźba, odpowiedziałem. Ja uświadamiam mój naród. Uważam za swój obowiązek pouczyć go o wszystkich prawnych środkach, za pomocą których może zwalczać wyrządzane mu krzywdy. Naród, który pragnie odzyskać niepodległość, powinien znać wszystkie drogi i wszystkie środki prowadzące do wolności. Zazwyczaj sięga się do gwałtu jako ostatniego środka działania. Satyagraha natomiast jest bronią, która nie ma nic wspólnego z gwałtem. Uważam za swój obowiązek wyjaśnić, jak należy się nią posługiwać i do jakich granic. Nie wątpię, iż rząd brytyjski jest rządem silnym, ale jednocześnie nie mam wątpliwości, że akcja Satyagraha jest bardzo radykalnym środkiem działania. Rozumny sekretarz gubernatora kiwnął głową i powiedział: zobaczymy. Santiniketan. Z Rajkotu udałem się do Santiniketanu. Nauczyciele i wychowankowie dali wiele dowodów gorącego uczucia, jakim mnie darzyli. Przyjęcie było piękną manifestacją prostoty, sztuki i miłości. Tu właśnie po raz pierwszy spotkałem Kakasaheba Kalelkara. Nie wiedziałem, dlaczego Kalelkar nazywa się Kakasaheb. Dowiedziałem się później, że Keshavrao Deshpande, który był w swoim czasie w Anglii moim bliskim przyjacielem i został w księstwie Baroda dyrektorem zakładu naukowego, noszącego nazwę Ganganat Vidyalaya, nadał nauczycielom przydomki rodzinne, by stworzyć Vidyalaya rodzinną atmosferę. Kalelkar, który był wtedy nauczycielem, otrzymał przydomek Kaka, co dosłownie znaczyło stryj. Patkę został nazwany Mama, co oznaczało wujek, a Harihar Sharma dostał przydomek Anna, to jest brat. Inni wychowawcy otrzymali podobne przydomki. Anandanand z wami, przyjaciel Kaki i Patfardan, Appa, przyjaciel mamy, przyłączyli się później do rodziny. Z biegiem czasu wszyscy oni, jeden po drugim, współpracowali ze mną. Deshpanda nazywano zazwyczaj Sahebem. Kiedy Uniwersytet Vidyalaya przestał istnieć, rozpadła się również związana z nim rodzina, chociaż nadal istniała wspólnota duchowa i posługiwano się wspomnianymi przydomkami. Kaka Saheb wyjechał, by zdobyć więcej doświadczenia, współpracując w różnych organizacjach i przypadkowo znajdował się w Santiniketanie, kiedy tam przyjechałem. Chintaman Shastri, który należał do tego samego braterskiego związku, również tam był. Obydwaj pomagali w nauczaniu sanskrytu. Rodzinie z Phoenix przydzielono w Santiniketanie osobne kwatery. Na czele rodziny stał Maganlal Gandhi i czuwał nad tym, by wszystkie reguły obowiązujące w gromadzie w Phoenix były i tu skrupulatnie przestrzegane. Mogłem stwierdzić, iż miłość, wiedza i wytrwałość dawały się wyczuć w ogólnej atmosferze, jaka panowała w Santiniketanie. Był tam Andrews, a także Pearson. Pomiędzy nauczycielami z Bengalu, z którymi nawiązałem bliższe stosunki, znajdowali się Jagadanand Babu, Nepal Babu, Santosh Babu, Kshiti Mohan Babu, Negen Babu, Sharad Babu i Kali Babu. Zgodnie z moim obyczajem szybko znalazłem się wśród wychowawców i wychowanków i wciągnąłem ich do dyskusji na temat samoobsługi. Przekonałem wychowawców, że jeżeli oni i ich uczniowie zrezygnują z usług płatnych kucharzy i sami będą przygotowywali dla siebie posiłki, pozwoli to wychowawcom mieć pieczę nad fizycznym i moralnym zdrowiem wychowanków, a jednocześnie posłuży młodzieży jako praktyczna lekcja samoobsługi. Jeden czy też dwóch potrząsało przecząco głowami, natomiast inni gorąco poparli tę propozycję. Wychowankowie powitali ją z radością, choć może jedynie z powodu upodobania do wszelkich innowacji. W ten sposób podjęty został nowy eksperyment.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: You see that crap? All that horror crap? Things coming out of crates and eating people? Dead people coming back to life? People turning into weeds for Christ's sake?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bunkier na Gibraltarze to jeden z najbardziej znanych i strategicznie ważnych punktów obronnych z czasów międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Znajduje się on na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego na Gibraltarze, w miejscu znanym jako Europa Point. Bunkier został zbudowany w latach 30. XX wieku przez brytyjskie wojska w celu ochrony strategicznie ważnej cieśniny. Został on wykorzystany, kiedy to Gibraltar był kluczowym punktem obrony aliantów na południowym froncie. Bunkier miał bardzo mocną konstrukcję i był wyposażony w różne systemy obronne, takie jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Miał też system łączności, który umożliwiał szybką komunikację między różnymi punktami obrony. Po zakończeniu konfliktu bunkier został zamknięty i opuszczony, jednak w latach 90. XX wieku został on odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie zwiedzając bunkier można zobaczyć wiele oryginalnych elementów oraz wyposażenia, takich jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Jedną z ciekawych faktów związanych z bunkrem na Gibraltarze jest to, że brytyjska armia zamierzała zbudować drugi bunkier o nazwie Victoria II w pobliżu istniejącego już bunkra. Jednak budowa została przerwana prawdopodobnie po tym, jak dokopano się do szczątków neandertalczyków, a konkretnie do trzech czaszek. Odkrycie to doprowadziło do zmiany planów i przerwania budowy bunkra, a wykopaliska były kontynuowane przez naukowców. Ostatecznie szczątki neandertalczyków uznano za najstarsze pozostałości człowieka na terenie Gibraltaru. Miały one około 50 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie taką sytuację. Obserwujesz eksperymenty i jesteś absolutnie pewien ich wyniku. Wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe. Ale w tym samym momencie ktoś inny, stojący nieco z boku, opisuje to samo wydarzenie w zupełnie inny sposób. Jakby przed jego oczami rozgrywała się zupełnie inna rzeczywistość. Paradoks przyjaciela Wignera to nie tylko filozoficzna zagadka. To jedno z najbardziej przerażających wyzwań, jakie mechanika kwantowa rzuciła ludzkości. W 1961 roku wielki fizyk Eugene Wigner zaproponował eksperyment myślowy, który sprawia, że włosy stają dęba. Czy rzeczywistość może zależeć od tego, kto ją obserwuje? A jeśli tak, to gdzie leży granica między obiektywnym faktem a osobistą percepcją? Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, ta dziwna idea nie jest już tylko teoretyczną zagadką. Współcześni fizycy postanowili przeprowadzić eksperymenty, które sprawdzają paradoks w praktyce, a wyniki są przerażająco jednoznaczne. To, co zwykle nazywamy obiektywną rzeczywistością, może być jedynie iluzją stworzoną przez sam akt obserwacji. Ale jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to kim jesteśmy w takim świecie? Ludźmi trzymającymi się iluzorycznych obrazów lub twórcami własnej rzeczywistości, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, jednym spojrzeniem tkają tkankę wszechświata. Polub ten post, jeśli jesteś gotowy rzucić wyzwanie rzeczywistości. Następnie zasubskrybuj i kliknij dzwonek, aby dołączyć do naszej misji. Zagłębiamy się w dowody, abyś zawsze jako pierwszy dowiedział się o kolejnych odkryciach. W połowie XX wieku mechanika kwantowa dostarczyła ludzkości już wiele niesamowitych odkryć. Od tunelowania elektronów po paradoksalne zachowanie fotonów. Jednak im głębiej naukowcy próbowali zrozumieć jej podstawy, tym częściej napotykali przerażające pytania. Jednym z nich było, co dokładnie powoduje, że układ kwantowy wybiera jeden ze swoich stanów i manifestuje się w naszym świecie znanych faktów. Eugene Wigner, wybitny fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla, wysunął radykalną hipotezę. W swoim słynnym artykule z 1961 roku wyraził pogląd, że załamanie funkcji falowej następuje tylko wtedy, gdy w grę wchodzi świadomość. Co to oznaczało? W fizyce kwantowej cząstki przed pomiarem istnieją w tak zwanej superpozycji. Znajdują się one jednocześnie w kilku możliwych stanach, jednak podczas obserwacji wybierają jeden z nich. Przed Wignerem uważano, że rolę obserwatora pełni samo urządzenie. Detektor, klisza fotograficzna lub dowolny obiekt fizyczny, który rejestruje wynik. Jednak Wigner twierdził, że to nie technologia, ale umysł ma znaczenie. Jego zdaniem to ludzka świadomość była ostateczną i decydującą instancją, która zmuszała układ kwantowy do dokonania wyboru. Stwierdzenie to brzmiało niemal bluźnierczo dla ówczesnych fizyków realistów, ponieważ skutecznie zrównywało ludzki umysł z fundamentalną siłą natury, stawiając go na równi z grawitacją lub elektromagnetyzmem. Wigner jednak rozumował inaczej. Jeśli włączymy świadomość do równania fizyki, niemożliwe staje się wyjaśnienie samego zjawiska załamania. Aby zilustrować swój punkt widzenia, zaproponował eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że jego przyjaciel znajduje się w laboratorium i mierzy stan cząstki kwantowej. Dla jego przyjaciela wynik pomiaru jest absolutnie realny. Widzi go w tej chwili. Jednak sam Wigner, stojący na zewnątrz, może postrzegać swojego przyjaciela i mierzone układy jako jedną całość, nadal znajdującą się w superpozycji. Tworzy to dziwną sytuację. Dla jednego obserwatora zdarzenie już miało miejsce, ale dla drugiego jeszcze nie nastąpiło. Dopiero gdy Wigner zapyta swojego przyjaciela o wynik i usłyszy go, funkcja falowa ostatecznie ulegnie załamaniu. Idea ta wywołała głębokie pytania. Jeśli świadomość naprawdę odgrywa taką rolę, to obiektywna rzeczywistość niezależna od nas po prostu nie istnieje. Świat okazuje się być czymś w rodzaju spektaklu, który rozgrywa się tylko wtedy, gdy jest publiczność.

Wydawców odrzuciło tę ideę, argumentując, że świadomość nie powinna być uwzględniana w równaniu fizycznym. Jedno było jednak jasne. Wigner jako pierwszy poważnie wykazał, że świadomości nie można po prostu usunąć z równania obserwacji. I chociaż sam Wigner później złagodził swoje stanowisko, częściowo odchodząc od radykalnej idei, że świadomość powoduje załamanie, jego eksperyment myślowy pozostał w historii jako jedna z najbardziej niepokojących i prowokacyjnych prób ponownego przemyślenia granic rzeczywistości. Jeśli w latach 60. paradoks przyjaciela Wignera był tylko śmiałą intelektualną prowokacją, to w XXI wieku wiele się zmieniło. Rygorystyczne dowody matematyczne, tak zwane, twierdzenia o niemożliwości. Sama nazwa brzmi ponuro. Nie można tam wejść. Twierdzenia te wydają się stawiać przed naukowymi marzycielami czerwony znak stopu, twierdząc, że logika i idee obiektywności, które znamy, po prostu nie działają w świecie kwantowym. Ale co dokładnie zabraniają? Twierdzenia niemożliwości w mechanice kwantowej są dowodem na to, że pewne intuicyjne założenia dotyczące świata nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Najbardziej znanym przykładem jest twierdzenie Bella, które wykazało, że natura nie może być jednocześnie lokalna i realistyczna. Jednak w kontekście paradoksu Wignera uwagę naukowców przyciągnęły inne, nowsze wyniki. Dowodzą one, że fakty różnych obserwatorów nie mogą być uważane za uniwersalne i spójne dla wszystkich. Tak, brzmi to dziwnie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że fakty są obiektywne. Jeśli widzę jabłko na stole, to ty też je widzisz. Jednak twierdzenia o wykluczeniu kwantowym głoszą, że w eksperymencie takim jak eksperyment Wignera dwóch obserwatorów może uzyskać sprzeczne wyniki, a obie wersje będą wewnętrznie spójne. W latach od 2018 do 2019 grupa teoretyków pod kierownictwem Czesława Brucknera przedstawiła nową wersję paradoksu, wykorzystując łańcuch obserwatorów. Ich wniosek był oszałamiający. Nie da się skonstruować modelu, w którym wyniki eksperymentów zawsze są ze sobą zgodne i pozostają takie same dla wszystkich uczestników. Innymi słowy, fakty w świecie kwantowym mogą być subiektywne. Odkrycie to uderzyło w samo serce nauki. W końcu cała metodologia naukowa opiera się na założeniach. Wynik eksperymentu jest faktem, który może zostać powtórzony i zweryfikowany przez każdego innego badacza. Ale jeśli nie ma takiej zgodności w skali kwantowej, czy oznacza to, że pojęcie faktu przestaje istnieć w zwykłym sensie? Wielu fizyków odebrało to jako intelektualne trzęsienie ziemi. Niektórzy mówili o kryzysie realizmu, inni o potrzebie rewizji samych podstaw nauki. I jeśli wcześniej można było odrzucić paradoks Wignera jako filozoficzną egzotykę, to po pojawieniu się rygorystycznych dowodów niemożliwości stało się jasne, że problem jest głębszy niż się wydawało. Od tego momentu pytanie przestało być jedynie filozoficzną zabawką. Stało się wyzwaniem. Jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to jakie znaczenie nadajemy słowu rzeczywistość? Do niedawna paradoks przyjaciela Wignera i wynikające z niego twierdzenia o niemożliwości wydawały się rodzajem intelektualnej zagadki. Paradoksalnie wydawało się, że wszystko to można zgrabnie ukryć w skali kwantowej, z dala od codziennej rzeczywistości. Jednak w 2025 roku przeprowadzono nowe badania, które ostatecznie podcięły skrzydła tym, którzy mieli nadzieję zachować choćby cień obiektywnego świata. Kluczowy punkt zwrotny wiąże się z ideą, że wydarzenia, będące podstawowymi elementami rzeczywistości fizycznej, mogą nie być absolutne. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego punktu widzenia, z którego można by opisać wszystko, co się dzieje. Dla wszystkich obserwatorów wydarzenie w mechanice kwantowej nie jest już wspólnym faktem, ale staje się czymś subiektywnym, zależnym od konkretnego obserwatora i jego interakcji z systemem. Fizycy zaproponowali radykalną interpretację. Świat nie składa się z jednej linii wydarzeń, ale z wielu połączonych ze sobą lokalnych rzeczywistości. W ich modelu każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń i nie ma żadnej wyższej instancji, która łączyłaby te wersje w jedną absolutną historię. Z naukowego punktu widzenia brzmi to niemal jak zdrada samego ducha fizyki. W końcu poszukiwanie uniwersalnych praw zawsze było jej podstawowym celem. Szczególnie uderzające jest jednak to, że nie są to tylko argumenty filozoficzne.
Opierając się na konstrukcjach matematycznych,

0: Naukowcy wykazali, że założenie absolutności wydarzeń prowadzi do logicznych sprzeczności z mechaniką kwantową. Innymi słowy, jeśli próbujemy trzymać się idei jednego obiektywnego faktu, teoria przestaje działać. A jeśli porzucimy absolutność, mechanika kwantowa znów wydaje się spójna i konsekwentna. Ten zwrot sprawia, że świat staje się przerażająco dziwny. Wyobraźmy sobie, że dwie osoby mogą być świadkami tego samego eksperymentu, ale ich opisy wydarzeń będą niekompatybilne. Co najbardziej niepokojące, obie będą miały rację w swoim własnym systemie raportowania. Nie ma już arbitra, który powiedziałby: tak właśnie było naprawdę. Dla filozofów brzmi to jak triumf relatywizmu. Dla fizyków jest to prawdziwe wyzwanie. Jak można skonstruować teorię, jeśli sama kategoria zdarzenia traci swoje absolutne znaczenie? Ale dla nas wszystkich oznacza to jedno. Znana nam obiektywna rzeczywistość, w której fakty są takie same dla wszystkich, może okazać się tylko wygodną iluzją stworzoną przez nasze ograniczone postrzeganie. Tak więc rok 2025 oznaczał nowy etap w tej naukowej dramaturgii. Paradoks Wignera przestał być zabawką umysłową i stał się fundamentalnym problemem fizyki, który wywraca nasze rozumienie wydarzeń. Rzeczywistość nie jest już jednolita. Rzeczywistość jest kalejdoskopem punktów widzenia. Wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, kiedy grupa fizyków z Uniwersytetu Heriot-Watt, kierowana przez Massimiliano Proietiego, postanowiła podjąć desperacki krok i przetestować paradoks Wignera nie w swojej wyobraźni, ale w prawdziwym eksperymencie. Do tego czasu takie idee uważano za zbyt filozoficzne, aby próbować je odtworzyć w laboratorium. Jednak nowe technologie optyki kwantowej umożliwiły zrobienie tego, co jeszcze 10 lat temu wydawało się niemożliwe. Symulacje sytuacji z wieloma obserwatorami i sprawdzenie, czy fakty mogą naprawdę zależeć od perspektywy. Naukowcy zbudowali złożony system fotonów, który służył jako analogia systemu i przyjaciela. W klasycznym eksperymencie myślowym Wigner i jego przyjaciel mogą dojść do różnych wniosków na temat tego, czy dane zdarzenie miało miejsce. Tutaj rolę przyjaciela pełniła para urządzeń pomiarowych, które rejestrowały stan fotonu. Rolę Wignera pełniły dodatkowe urządzenia, które analizowały cały system tak, jakby nadal znajdował się w superpozycji. Wyniki były naprawdę niezwykłe. Eksperyment wykazał, że dwie różne, sprzeczne wersje faktów mogą rzeczywiście współistnieć. W pewnych warunkach urządzenie pomiarowe rejestrowało konkretny stan fotonu. Oznacza to, że zdarzenie wydawało się mieć miejsce, ale dla zewnętrznego obserwatora cały system pozostawał w superpozycji, w której zdarzenie jeszcze nie miało miejsca. Obie wersje były wewnętrznie spójne i obie istniały jednocześnie. Odkrycie to wywołało prawdziwą sensację. W końcu, jeśli jest prawdziwe, to znana koncepcja obiektywnego faktu ulega załamaniu. Nie możemy już twierdzić, że zdarzenie miało miejsce w ten sam sposób dla wszystkich obserwatorów. Rzeczywistość staje się wielowarstwowa, subiektywna, jak kalejdoskop, w którym każdy punkt widzenia tworzy swój własny, niepowtarzalny obraz. Filozofowie nauki natychmiast zaczęli mówić o tym, że eksperyment ten był pierwszym gwoździem do trumny obiektywnej rzeczywistości. Fizycy byli jednak podzieleni. Jedni postrzegali wynik jako alarmujący sygnał potwierdzający najśmielsze interpretacje mechaniki kwantowej. Inni wzywali do ostrożności. Być może eksperyment odzwierciedla specyfikę konkretnego modelu, a nie fundamentalne zasady wszechświata. Niemniej jednak sam fakt, że paradoks Wignera przestał być czysto spekulatywnym ćwiczeniem, a stał się wynikiem laboratoryjnym, był punktem zwrotnym. Po raz pierwszy fizycy stanęli przed faktem, że filozoficznych pytań dotyczących rzeczywistości i świadomości nie można było odrzucić. Teraz jest to stwierdzenie weryfikowalne eksperymentalnie. I bez względu na to, jak bardzo staramy się znaleźć racjonalne wyjaśnienie, wniosek pozostaje przerażająco prosty. Obiektywna rzeczywistość, taka sama dla wszystkich, może w ogóle nie istnieć. Do tej pory mówiliśmy o paradoksie Wignera, jakby był on zewnętrznym zagrożeniem, czymś spoza fizyki. W rzeczywistości jednak istota problemu leży w samej strukturze teorii kwantowej. W ostatnich latach naukowcy wprowadzili specjalne pojęcie, aby podkreślić to ukryte ograniczenie – restrykcja. Brzmi to sucho i akademicko, ale za tym kryje się jedna z najbardziej niepokojących myśli dotyczących natury rzeczywistości. Co to wszystko oznacza? Ograniczenie to zasada, którą można sformułować w następujący sposób. Teoria kwantowa nie może jednocześnie opisać doświadczeń wszystkich obserwatorów w ramach systemu. Pozwala każdemu obserwatorowi na stworzenie własnego obrazu tego, co się dzieje. Jednak obrazy te nie mogą zostać połączone w jedną metawersję, która byłaby prawdziwa dla wszystkich jednocześnie. Wyobraź sobie, że masz dwa zdjęcia tej samej sceny, wykonane pod różnymi kątami. W życiu codziennym możemy połączyć je w jeden wspólny obraz, dodać brakujące szczegóły i uzyskać pełniejszy opis. Jednak w mechanice kwantowej nie działa to w ten sposób. Każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń, a wersje te okazują się zasadniczo niekompatybilne, tak jakby dwa zdjęcia nie pasowały do siebie w panoramie i były ze sobą sprzeczne. Właśnie to odzwierciedla ograniczenie. Teoria dostarcza lokalnych opisów, ale nie stanowi uniwersalnego języka, który obejmuje wszystkich uczestników procesu jednocześnie. W kontekście paradoksu przyjaciela Wignera jest to szczególnie bolesne. Przyjaciel znajdujący się w laboratorium widzi wynik pomiaru i uważa go za fakt. Jednak Wigner na zewnątrz opisuje całe laboratorium jako superpozycję. W jego obrazie nie ma jeszcze żadnego faktu. Próba połączenia tych dwóch opisów w jedną spójną historię oznacza natrafienie na mur. W tym miejscu nauka staje przed przerażającym wnioskiem. Być może sama struktura rzeczywistości nie pozwala na jeden obiektywny opis. Istnieje tylko mnóstwo częściowych, subiektywnych perspektyw, z których każda jest zamknięta w sobie. Filozofowie postrzegają to jako niemal postmodernistyczny zwrot. Rzeczywistość staje się archipelagiem punktów widzenia, a nie monolitycznym kontynentem faktów. Dla fizyków brzmi to jednak jak ograniczenie mocy samej teorii kwantowej. Nie możemy skonstruować boskiego punktu widzenia, który obejmowałby wszystko naraz. Ograniczenie jest jak ukryta bariera wbudowana w strukturę nauki, która mówi, że można zrozumieć wiele, ale nie wszystko naraz. Wszechświat nie pozwala nam zobaczyć go w całości. Kiedy słyszymy o paradoksie Wignera, łatwo jest zrzucić winę na egzotyczną naturę fizyki kwantowej, twierdząc, że takie sprzeczności są możliwe tylko w tej dziedzinie. Jeśli jednak zagłębimy się w ten temat, okaże się, że podobne pułapki pojawiają się również w zwykłym, klasycznym świecie. Nie wymagają one superpozycji ani splątanych cząstek, a jedynie ograniczonych informacji i różnych punktów widzenia. Wyobraźmy sobie sytuację. W pokoju znajduje się list. Osoba, która otwiera kopertę, widzi zawartość i jest pewna, że fakt jest pewny. Ale na zewnątrz inna osoba wie tylko, że list nie został jeszcze otwarty i dla niej istnieje kilka możliwych wersji tekstu. Dla jednego obserwatora fakt już istnieje, dla drugiego jest nadal nieokreślony. I oba obrazy świata są prawdziwe, dopóki nie spróbujemy ich połączyć. Gdy tylko to zrobimy, pojawiają się pęknięcia. W końcu jeden postrzega rzeczywistość jako kompletną, a drugi jako niekompletną. Jest to jeszcze bardziej widoczne w fizyce makroświata. Pomyślmy o prognozach pogody. Dla meteorologa przyszła pogoda jest zawsze definiowana jako zbiór prawdopodobieństw. Na przykład prawdopodobieństwo opadów deszczu jutro wynosi 60%. Jednak gdy tylko nadejdzie następny dzień, dla obserwatora stojącego przy oknie fakt staje się binarny. Pada deszcz lub nie pada. Z perspektywy czasu wydaje się, że wczorajsze prawdopodobieństwa nie były całą prawdą. Odzwierciedlały one jednak rzeczywistość z punktu widzenia opisu zewnętrznego. Ponownie spotykamy się z dwoma niekompatybilnymi poglądami – probabilistycznym i faktograficznym. Jest to jeszcze bardziej interesujące w społeczeństwie. Weźmy na przykład sprawę sądową. Dla ławnika siedzącego w sali sądowej i słuchającego werdyktu decyzja została już podjęta i determinuje los danej osoby. Jednak dla dziennikarza piszącego artykuł o sprawie przyszłość pozostaje otwarta do momentu ogłoszenia werdyktu. Gdyby próbowali opisać obiektywną sytuację w tym samym momencie, ich teksty byłyby ze sobą w bezpośredniej sprzeczności. W tych przykładach widzimy, że sama idea jednego obiektywnego obrazu zaczyna się chwiać. Nie dlatego, że elektrony zachowują się dziwnie, ale dlatego, że różni obserwatorzy mają różny poziom wiedzy. Fakt istnieje lokalnie, a globalna zgoda zostaje osiągnięta dopiero po fakcie, kiedy wszystkie punkty widzenia są porównywane i sprowadzane do wspólnej historii. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. Mechanika kwantowa, w przeciwieństwie do klasycznych przykładów, nie pozwala nam po prostu uzgodnić i połączyć wszystkich punktów widzenia. Na poziomie fundamentalnym uniemożliwia ona stworzenie takiego uniwersalnego obrazu. Paradoks Wignera staje się jednak jeszcze bardziej dotkliwy, gdy zrozumiemy, że korzenie tej niemożliwości można również odnaleźć w naszym codziennym życiu. W istocie paradoks ten nie jest tylko kwantowy, ale także poznawczy. Żyje w naszych umysłach w sposobie, w jaki postrzegamy obrazy rzeczywistości. Oznacza to, że fizyka kwantowa mogła jedynie uwypuklić ograniczenia myślenia, które zawsze nam towarzyszyły.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: J'ai fait une compile sur le vomi pour les boulimiques en repentir, j'ai perdu.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
2: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku, zmarł 22 lutego 2022 roku, był amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów. Początkowo znany jako wokalista wczesnej grupy grunge Screamin' Trees, znany był również jako członek Queens of the Stone Age i The Gutter Twins. Wydał 12 solowych albumów studyjnych, a także 3 albumy we współpracy z Isabel Campbell i 2 z Dukiem Garwoodem. Był znany ze swojego barytonu, który był opisywany jako drapiący jak 3-dniowa broda, a jednocześnie elastyczny i podatny jak skóra mokasyna i był porównywany do Toma Waitsa, Leonarda Cohena i Nicka Cave'a. Lanegan rozpoczął karierę muzyczną w 1984 roku w Screamin' Trees, z którymi wydał 7 albumów studyjnych i 5 EP-ek przed ich rozwiązaniem w 2000 roku. Podczas swojego czasu z zespołem rozpoczął również karierę solową i wydał swój pierwszy solowy album studyjny The Winding Sheet w 1990 roku. Następnie wydał 10 kolejnych solowych albumów, które otrzymały uznanie krytyków, ale tylko umiarkowany sukces komercyjny. Po zakończeniu Screamin' Trees stał się częstym współpracownikiem Queens of the Stone Age i był stałym członkiem w latach 2001-2005 w okresie Songs for the Deaf i Lullabies to Paralyze. Lanegan współpracował z różnymi artystami w trakcie swojej kariery. W latach 90. nagrał z Kurtem Cobainem album coverów Lead Belly, który ostatecznie nigdy nie został wydany. Dołączył również do Lena Staleya i Mike'a McCready'ego w zespole Mad Season 5 i założył alternatywny zespół rockowy The Gutter Twins z Gregiem Dulli w 2003 roku, a także przyczynił się do wydawnictw Mobiego, Bomb the Bass, Soul Savers, Tyner Ruin, The Twilight Sinners, Manic Street Preachers i Uncle, między innymi. Lanegan zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez całe życie, ale w chwili śmierci był trzeźwy od ponad dekady. Zachęcony przez swojego przyjaciela Antonego Bourdaina, wydał w 2020 roku pamiętnik Sin Backwards and Weep. W 2021 roku wydał pamiętnik Devil in a Coma, który skupiał się na jego doświadczeniu bliskim śmierci z powodu COVID-19. On i jego żona Shelley Bryan opuścili Stany Zjednoczone w 2020 roku i osiedlili się w irlandzkim mieście Killarney, gdzie zmarł 2 lata później w wieku 57 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku w Ellensburg, w stanie Waszyngton. W wywiadzie dla The Racket w 1996 roku powiedział, że w młodości jeździł kombajnem zbożowym. Miał pochodzenie irlandzkie, szkockie i walijskie. Powiedział, że w wieku 12 lat rozwinęło się u niego zaburzenie związane z używaniem alkoholu, a w wieku 18 lat zaczął intensywnie zażywać narkotyki, będąc już aresztowanym i skazanym na rok więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. Zespół Screamin' Trees został założony pod koniec 1984 roku przez Lanegana, gitarzystę Gary'ego Lee Connera, basistę Vane Connera i perkusistę Marka Pickerella. Wraz z Alice in Chains, Pearl J.M., Soundgarden, Mudhoney, The Melvins i Nirvaną, Screamin' Trees byli częścią rodzącej się sceny grunge w Seattle na początku lat 90. Pickerella później zastąpił Barrett Martin. Lanegan pierwotnie dołączył jako perkusista, ale później powiedział: byłem tak chujowym perkusistą, że kazali mi śpiewać. Zespół wydał epkę Other Worlds w 1986 roku, nagrany w 1985 roku i pierwotnie dostępny tylko na kasecie magnetofonowej. Album został ponownie wydany na CD i winylu przez SST Records w 1987 roku. Chociaż zespół był zabiegany przez duże wytwórnie, podpisali kontrakt z Velveton Records w 1985 roku i wydali swój debiutancki album, Clairvoyance, w 1986 roku. Album był połączeniem muzyki psychodelicznej i hard rocka i nosi wiele podobieństw do wczesnego grunge'u. W 1987 roku zespół wydał swój drugi album, a pierwszy dla SST Records, Even If and Specific When. Po wydaniu albumu w 1987 roku zespół zaczął działać na amerykańskiej scenie niezależnej, grając koncerty w całych Stanach Zjednoczonych. Ich kolejny album Invisible Lantern ukazał się w 1988 roku. Bass Factory z 1989 roku był czwartym pełnometrażowym albumem Screaming Trees i ich ostatnim albumem wydanym przez SST. W 1991 roku zespół wydał swój piąty album, a pierwszy dla dużej wytwórni. 12 Uncle Anesfirze został wydany w 1991 roku i został wyprodukowany przez wokalistę Soundgarden, Chrisa Cornella. Uncle Anesfirze zawierał singiel Bed of Roses, który zyskał znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny. Utwór osiągnął 23 miejsce na liście Modern Rock Tracks i był pierwszym wydawnictwem Screaming Trees, które znalazło się na listach przebojów. Barrett Martin zastąpił poprzedniego perkusistę Pickerella, a nowy skład nagrał Sweet Oblivion w 1992 roku. Sweet Oblivion był przełomowym albumem zespołu i zawierał single Nearly Lost You, Dollar Bill, Shadow of the Season i Butterfly. Pierwsze dwa single zyskały znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny, natomiast teledysk do Nearly Lost You stał się hitem MTV Radia Alternatywnego jesienią 1992 roku, dzięki rozpędowi ścieżki dźwiękowej filmu Singles, w której znajduje się ta piosenka. Nearly Lost You osiągnął piąte miejsce na liście Modern Rock Tracks i 50. miejsce w Wielkiej Brytanii i był pierwszym singlem zespołu, który znalazł się na listach przebojów poza Stanami Zjednoczonymi. 12 Sweet Oblivion sprzedał się w sumie w 300 tysiącach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Po przerwie spowodowanej walkami wewnętrznymi i niepewnością co do jakości nagrywanej muzyki, ostatni album zespołu, Dust, został wydany w 1996 roku. Album zawierał kilka singli, w tym All I Know i Dying Days, i osiągnął 134 miejsce na liście Billboard 200, osiągając 39 miejsce na kanadyjskiej liście albumów, był jedynym albumem Screaming Trees, który znalazł się na liście poza Stanami Zjednoczonymi. Pomimo niezmiennie pochlebnych recenzji, album nie dorównał sukcesowi komercyjnemu Sweet Oblivion. Po trasie Dust w Stanach Zjednoczonych, Screaming Trees zrobiło sobie kolejną przerwę, aby Lanegan mógł rozpocząć pracę nad swoim trzecim solowym albumem, Scraps at the Midnight. Zespół wrócił do studia w 1999 roku i nagrał kilka demówek, a następnie rozesłał je wytwórniom, ale żadna nie chciała ich przyjąć. Na początku 2000 roku zespół zagrał kilka niespodziewanych koncertów, a następnie po koncercie z okazji otwarcia Experience Music Project w Seattle niespodziewanie ogłosił oficjalne zakończenie działalności. Zapytany w 2021 roku o ruch grunge z lat 90. Lanegan skomentował: "To nie jest coś, co zostało wymyślone lub wymyślone gdzieś przy ognisku. Po prostu wydarzyło się to organicznie. Trudno mi to skomentować, ponieważ zawsze jest świetna nowa muzyka i prawdopodobnie zawsze będzie, dopóki słońce będzie świecić." Dziś posłuchamy płyty z roku 1994 pod tytułem Whiskey for the Holy Ghost. Oto spis utworów. The River Rise. Bow Rachel. House a Home. Kingdoms of Rain. Carnival. Riding the Nightingale. El Sol. Dead on You. Shooting Gallery. Sunrise. Pendulum. Judas Touch. I na koniec Beggar's Blues. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie... No będzie całkiem inaczej. Rokowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones. I don't know why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcijmy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isakov If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach, mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 21, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Home i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

0: kid!
1: Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

Pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

A teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

rozluźnimy troszkę atmosferę weselszymi dźwiękami, jeszcze weselszymi dźwiękami, będzie zespół z Grecji. Zespół nazywa się Time Warp, a piosenka nosi tytuł Funky Bob Timeless. Jest to rok 2008 i do pracy.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechia Nerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechia Nerka jest jak w niebie.

jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku, bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec, ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home i to jest rzecz tegoroczna troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem, bo mnie to zainteresowało, kto to robił, czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

I na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Them. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagram, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołaczy mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Witam wszystkich serdecznie. Polskie Jazzy. Władysław Bałtycki się kłania. Polskie Jazzy to taki program o muzyce jazzowej, który puszczam płytę, ale przedtem was wprowadzę w tą płytę. Dziś mam zamiar przedstawić płytę pana o nazwisku Piotr Wyleżą. Płyta nazywa się Human Things, a została nagrana w roku 2018. Po pamiętnej płycie Polish Jazz Yes Zbigniewa Namysłowskiego i po ukazaniu się numeru 78 Another Raindrop z nagraniem Kuby Więcka mamy premierę, mamy płytę numer 79 w serii Polish Jazz. Czy Human Things Piotra Wyleżoła nawiązuje do szczytowych historycznych osiągnięć serii, w tym nagrań komedy Trzaskowskiego, Stańki czy Namysłowskiego? Od razu odpowiem, zdecydowanie tak. Jest całością koncepcyjną zrealizowaną od początku do końca z wykorzystaniem potencjału całego zespołu, z wyjątkową dbałością o detale. Skład instrumentalny sugeruje klasyczny sextet, ale obecność euphonium i flugehornu nadaje całości ciemniejszą, bardziej stonowaną barwę. Dodatkowo w pierwszym tytułowym utworze Human Things, będący rodzajem ogólnego przesłania, śpiewają Aga Zyrian i Grzegorz Dowgiało. I już ta pozycja z pogłębioną, wieloznaczną harmonią i inteligentnym aranżem, z nadzwyczajną, prawdziwie jazzową interpretacją wokalistów, wskazuje na kaliber nagrania. Whisper of the Night także przyciąga uwagę wysmakowaną harmonią, wykwintnym prowadzeniem i przejmowaniem głosu w aranżach. Tu również uważne ucho wychwyci klimatyczne, barwowe solo basu i quasi-chorałowe brzmienia w tutti melodyków. A gdy słuchałem po raz pierwszy Fatalismus Optimismus, pomyślałem, że ta muzyka zbliża się do półki zarezerwowanej dotąd dla Yellow Jackets z jednej strony, dla Mary Schneider z drugiej, dla Wayna Shortera, kompozytora z trzeciej. Ale Shorter jako inspiracja saksofonowa pobrzmiewa też w solówkach świetnego Dane Stevensa, który potrafi, gdy trzeba, prowadzić solówki szerokim gestem, bądź w innym wypadku pochylić się nad mikrofrazą. Osobnym rozdziałem płyty jest sekcja w całości osobno. W Beyond the Reality Barański i Miśkiewicz przekonująco tworzą transową figurę w podziale na 9, na bazie której konsekwentnie od początku do końca zbudowany jest cały utwór. Na zasadzie kontrastu pojawia się potem Home i tu miejsce pulsu zajmuje narracja ad libitum z ekspozycją brzmień, które mają w sobie coś z chorału. Zresztą nie po raz pierwszy na płycie. Wreszcie Once Forever, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy w metryce i rytmice i gdzie mamy najdłuższe, efektowne, rozpięte na dłuższej linii solo Grzegorza Nagórskiego i gdzie klasę improwizacyjną na fortepianie pokazuje lider. W tej ostatniej kompozycji błyszczy ponownie sekcja, demonstrując nadzwyczajną ruchliwość, wychodząc daleko poza standard sekcyjny, jaki znamy nawet z bardzo dobrych krajowych produkcji. I próbując podsumować całość, od razu tu powiem, że chyba jest to, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych nagrań obu Michałów w ich dyskografii. Pięknie brzmi Robert Majewski na flauglhornie. Klasą dla siebie wart osobnego komentarza jest Dana Stevens. Swą renomę potwierdza też Nagórski. A jakie słowa należą się liderowi? Przyznam, że jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że rok 2018 w krajowej fonografii rozpocznie się od tak wybitnego nagrania. Piotr Wyleżą jako pianista wart jest jak najlepszej oceny, ale na płycie Human Things jest przede wszystkim autorem idei, którą udało się zrealizować z tak imponującym rezultatem. Ja jeszcze podam takich parę informacji. Płyta została nagrana w październiku 2016 roku w studiu S4 w Warszawie. Wszystkie utwory zamieszczone na płycie to kompozycje lidera Piotra Wyleżoła. Autorami tekstu w utworze Human Things są Piotr Wyleżoł i Grzegorz Dowgiało. Oto spis utworów: Human Things, Whisper of the Night, Fatalismus, Optimismus, Beyond the Reality, Home, Once, Forever. W nagraniach wzięli udział Piotr Wyleżał, fortepian, Dana Stevens, saksofon sopranowy i tenorowy, Robert Majewski, skrzydłówka, Grzegorz Nagórski, eufonium, Michał Barański, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja, Aga Zerian, śpiew, Grzegorz Dowgiało, śpiew. No to posłuchajmy sobie. Piotr Wyleżał, rok 2018, Human Things.

0: Przestań mi wreszcie deptać po piętach.
1: To do niego. A on nic, po prostu nic. Zbliża się do niej jeszcze bardziej. Wstyd powiedzieć, ustami dotyka kołnierza z nutrii, którym ona otula swoją szyję ciepło i przytulnie. Włoskie futra laskoczą go pod brodą, rozanielając nieprzytomnie. Idzie za nią krok w krok. Szepcząc, kusząco. Tak kusząco, iż sam nieledwie staje się ofiarą własnej sztuki uwodzenia.
0: Przestań, powiedziałam, przestań deptać mi po piętach.
2: Nie szedłbym za tobą, gdybyś pozwoliła mi iść obok siebie.
1: A ona znowu nic na to? Absolutnie. Widocznie brak jej równorzędnego kontrargumentu. A nic przecież tak dobrze nie określa istoty ich wzajemnego stosunku, jak właśnie to.
2: Gdybyś mi pozwoliła...
1: A on tymczasem stara się nie kaleczyć jej pięt. Idzie za nią rozważnie i pełen dobrych nadziei czeka na upragniony efekt. Podeszwy ma twarde, ale za to czubki bez blaszek. Nie jest więc tak źle. W wojsku, jak mu koledzy w marszu skrobali marchewkę, to wierzgał podkówkami w obronie własnej. Dlatego uważa, żeby nie rozdrażniać. Od jej dobrego humoru tak wiele zależy. Drobi tedy za nią krokami od rogu do skrzyżowania. Na szczęście są czerwone światła i trzeba przystanąć.
3: O efekt popytam, może już jest. I o nutrię się połaszę.
1: Przylasza się, ale ona przebiegła, udaje, że nie czuje. A przecież oczy mruży, choć nie wiadomo, czy z zadowolenia.
2: Musisz tam iść?
0: Ludzie patrzą.
2: Cofnij się póki co. Ty z twoimi skłonnościami do dwojaczków...
1: O, to o dwojaczkach jest jak dotąd jego argumentem koronnym. Jedynie groźba zwielokrotnionego potomstwa działa na nią umiarkowanie hamująco. Wszystko inne groch o ściany, zwłaszcza jednak po dyskusji wiele sobie obiecuje.
2: Podyskutujmy. Dyskusja to potęga i basta.
0: Nie mam nastroju.
1: Jaka szkoda, że argumentów nie ma zbyt wielu. Argumenty skończyły mu się definitywnie, a bez nich trudno o pożądany efekt. To też spodziewa się wynaleźć nowe, ale to dopiero po drugiej stronie ulicy, gdzie zielone światła. Śpieszą przez jezdnię, przy czym, bardzo to możliwe, następuje u niego pewne rozkojarzenie uwagi.
0: Nie trącaj mnie.
2: Serdecznie cię przepraszam. Nie uczyniłem tego gwoli pohańbienia, to zwykła gafa zazdrośnika. Musisz mi wybaczyć. Postaw siebie na moim miejscu.
0: Oj, mam cię z nim, oj, mam cię, ja mam.
1: Owszem, ale głowy do nowych argumentów to on dzisiaj nie ma. A nie chce być nudny. Oczywiście nie wyczerpał jeszcze całego repertuaru. Ma w zapasie kilka atutów, pewniaków. Ale jest to towar reglamentowany i użyty nie w porę, stać się może nie tylko bezużyteczny, ale wręcz szkodliwy. Mają przed sobą jeszcze spory kawałek drogi. Jeśli uda mu się rozumnie gospodarować pozostałymi argumentami, może mieć nadzieję, że nie doszedłszy do celu, szczęśliwie zawrócą z drogi. Na razie więc posługuje się argumentem średniej skuteczności, a może nawet nieco poniżej średniej, gdyż, jak to już zostało powiedziane, droga przed nimi jeszcze daleka.
2: Zważ, co mówię. Czy nie lepiej się opamiętać? Do mnie blisko, a tam ze 3 mile z okładem i do tego pod górę. No, zastanów się. Winda też pewnie nieczynna, tak jak wczoraj od miesiąca. A ja na drugim piętrze i wentylator mam i co tylko...
0: Moja ty kulą nogi, ty. Sińce będę miała od tego kopania.
2: Przepraszam.
0: Odejdź lepiej. Wiesz przecież, dokąd idę. Będziesz strasznie cierpiał.
1: Przestroga ze wszechmiar słuszna. To też w nieutulonej złości zaczyna wygryzać sierść z jej kołnierza i z obrzydzeniem wypluwa jedwabiste włoski, które drażniąc podniebienie, wpływają też bardzo wydatnie na elokwencję i potoczystość jego wymowy.
2: Nie odejdę. Będę tak chodził za tobą, dokąd się tylko udasz. Nie uwolnisz się ode mnie, choćbyś tego chciała jeszcze bardziej niż chcesz teraz. I nie próbuj uciekać. Pobiegniesz, ja za tobą. Skoczysz pod tramwaj, ja też skoczę. Zakopać się dam razem z tobą. Uważaj, nie myśl sobie, raczej podyskutuj. No co on ci może dać, no co?
0: Zostaw mój kołnierz. Kupił mi go, a teraz żre.
2: Czego się tam spodziewasz?
0: O matko, znęca się nad kobietą moralnie i fizycznie. Na krok nie odstępuje, wleczy się za mną jak wyrzut sumienia.
2: Nie becz! Argumentuj.
0: Siamskie rodzeństwo jesteśmy, czy co? Uważaj!
1: No i stało się. Niestety, kopie ją w ścięgno Achillesa. Zapewne bardzo boleśnie. Kurczowo czepia się jej ramion, bowiem jego równowaga się zachwiala, ale nie przytomność umysłu. Zachowuje pełnię władz umysłowych do tego stopnia, że udaje mu się wyzyskać prawo inercji. Impet był bądź co bądź dość znaczny. Zręcznie odgina futrzany kołnierz i z wielkim uczuciem muska jej uroczy kark. No i uczyniła to, na co sobie panna z dobrego domu nigdy pozwolić nie powinna, o przynajmniej w stosunku do człowieka tej samej kondycji społecznej. A cóż dopiero nieco wyższej?
2: U nas prałat w rodzinie.
1: Zresztą od dawna już uważał ją za behawiorystkę.
2: Policzek to dla mnie żaden argument. Nie uznaję argumentów pozaintelektualnych. Masz dyskutować ze mną, abyśmy wspólnie znaleźli argumenty na niedorzeczność twojego postępowania. No względnie, jeśli już absolutnie nie chcesz ze mną dyskutować, to syp od razu prosto z mostu. Co o tym myślisz, żebym wiedział, czego się trzymać?
0: Mam ja za swoje.
2: A co do bicia, to zbijaj mnie raczej kontrargumentami. Raz jeszcze powtarzam, policzkowanie nie posiada dla mnie żadnej, ale to absolutnie żadnej mocy przekonywania. Jednym słowem, dyskutuj, albo argumentuj.
0: Odsumuj się.
1: Nieprzystojne odezwanie się dziewczyny, ma się rozumieć, nie stanowi dla niego przeciwwskazania do umiarkowanego optymizmu na przyszłość. Niemniej następuje chwila czczej pustki. Którą mógłby z pożytkiem zużyć na wymyślanie nowych, druzgocących racji, gdyby nie dzieci ulicy, które biegnąc za nimi, przed nimi po ich bokach, rozpraszają skupienie niezbędne w takich opresjach. To dobrze odżywione, inteligentne statko opasało ich ścisłym wianuszkiem, skoro tylko przekroczyli jezdnię. Teraz klębią się wszyscy razem, nieustannie jednak posuwając się do przodu, choć z trudem. Ogólnie biorąc, dzieci są po jego stronie, o czym można wnioskować z ich bystrych komentarzy, no, których lepiej tutaj nie przytaczać.
0: Łap taksówkę.
2: To byłby błąd w sztuce. Stanowczo nie. Taksówka pozbawi mnie wszelkich szans. Zbyt szybko dobilibyśmy do celu. Nawet nie zdążyłbym wytoczyć argumentów lekko półśrednich, cóż dopiero ciężkich, a po nich przecież należy się spodziewać najwięcej dobrego. Zresztą taksówki i tak nie widać.
0: Zatrzymaj chociaż furgonetkę.
2: Żartujesz? Miałabyś jechać pośród pudełek z fajansem albo między skrzyniami z lemoniadą? Wstyd byłby.
0: I tak palę się ze wstydu. Śmieciarką pojadę, byle jechać, słyszysz?
1: Tymczasem zamiast śmieciarki nadjeżdża uliczna polewaczka, cala w tęczowym widmie z deszczowego pyłu.
2: Co on ci może dać, no? No sama powiedz, co?
1: Nie chce go słuchać, tylko zacina usta i trwa w niemym uporze. W pobliżu stawu żuchwy jakiś mięsień twarzowy pracuje rytmicznie, grubiejąc, to znów znikając pod skórą, porośniętą w tym miejscu delikatnym puszkiem. Wszystko razem wygląda, jakby gryzła suchą kość, co stwarza wyraźny dysonans.

0: Ty, wnuczka spirytysty, tak bez reszty oddawać się zmysłom w niewolę. Zatraciłaś umiar i rozwagę. Mnie natomiast, mnie, który jestem głosem rozsądku i wyrazicielem tego, co wyższe w człowieku, mnie znieważasz, policzkując na oczach tłumu.
1: Mów do mnie jeszcze.
0: Nie domagam się satysfakcji. Moja uciśniona niewinność otrzyma najlepszą zapłatę, jeżeli choć przez chwilę zastanowisz się nad siłą moich argumentów. Dżokej. No cóż dżokej? Trzewioczaszka, żyły i ostrogi. A gdzie wyższe piętra jaźni? Gdzie intelekt? No nie mam do dżokeja o to pretensji, to obciążenia zawodowe, ale ja, sama delikatność, bujne życie wewnętrzne, uczuciowość i uczciwość, no znasz mnie.
1: Wprawdzie chwalisz się obrzydliwie i słuchasz tego przykro, ale cóż, masz trochę racji. Rzeczywiście, poza tym, że mi ciągle depczesz po piętach, nic złego zarzucić ci nie mogę.
0: No przepraszam, no prawda, ze mną było ci najlepiej, no a ten dżokej?
1: Dlaczego go nie lubisz?
0: Nie żądaj ode mnie zbyt wiele, to drań.
1: Tylko do pewnego stopnia.
0: Zamilkła. Wiem, co się teraz w niej dzieje. Niepostrzeżenie doszliśmy do stadium zadumy, a o to przecież chodzi. Nie głupia. Przemyśli wszystko dokładnie, zrozumie i zawróci. Pierwszą fazę zmiękczenia mamy już poza sobą. Owszem, zdarzały się już stany zachwiania, jakieś ledwo dostrzegalne symptomy osłabienia woli, jakieś niby zwolnienie kroku, czy nawet pewne zboczenia z kursu, ale to nie to, co teraz. Obecny poziom interwencji osiągało się przeważnie dopiero w klatce schodowej wieżowca,
2: w którym mieszka rzeczony dżokej.
0: Tak coś między trzecim a dziewiątym piętrem. Dzisiaj to zupełnie co innego.
3: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
2: Idąc za nią, dobył Piccolo i cichutko przygrywa, chcąc umilić jej rekolekcji i wprawić w podniosły nastrój. Gra nieźle. Od dziecka uczono go szacunku do muzyki i jest to jeszcze jedna rzecz, jaka, zdaje mu się, łączy ich oboje. No proszę, gra z uczuciem, autentycznie przejmująco i nadzwyczaj kameralnie. On zresztą zawsze, jak gra, to gra. Wkłada w instrument całą swoją osobowość, talent i co tylko. No nie ogranicza się. No, gra faunicznie i bukolicznie, rozrzutnie zdwajając uczucie. Ale zbliża się przelom. Na razie zle i dobre waży się w stanie względnej równowagi. Ona już teraz ściąga buzię w ciup, już łka w sobie biedna, a taka przecież harda, taka nieużyta.
1: On mnie bije.
0: Bije? A cóż, dżokej to dżokej. Taki jego nawyk.
2: Chowa Piccolo do kieszeni. Po takim wstrząsie nawet gamy nie wydoli.
1: To brutal. Siodła mniej każe przy tym wierzgać i rżeć też może.
0: Co za szatan z tego dżokeja. Dehumanizuje mi dziewczynę, czyniąc z niej klacz, czy co? Ten demon zepsucia gotów dokonać na niej zupełnej transmutacji.
2: Nie wie, co robić z instrumentem. Z rąk mu leci. Spokoju trzeba mu, ciszy.
0: Dzisiaj muzyki nie będzie.
2: Piccolo znowu w kieszonce. Tym razem na dobre. W poczuciu ogólnej niemożności dobiera się do nutrii. Zwierzę jest doprawdy niesmaczne. Piżmo z naftaliną. Ale ot, stoimy w przedsionku wieżowca dżokeja. Nutria w dalszym ciągu niesmaczna. W dodatku haftki puściły.
0: Pewnie chcesz powiedzieć, że mi nie do twarzy zetonu. No rozumiem, znowu wychodzę na durnia.
1: Czy ja co mówię?
0: No to po co do niego idziesz? Po co, jak on ci robi w kuca? No argumentuj.
1: No i popatrz tylko, co mi zostało z tego kołnierza. Powygryzał włoski, a teraz będą kłaczyć.
0: Ani kroku dalej.
1: A, ależ człowieku, po tym, co on ze mną robi, nie miałabym pójść? Jak już tutaj jestem, zawrócić mam ja? Puść mnie. Wejdę na górę i mu dam łąka.
0: Nie puszczę.
1: Mowy nie ma, wejdę i porozmawiam, tak dalej nie można.
0: Zostań.
1: Za życie. Daj spokój, oczy mu otworzę, niech wie jak jest.
0: Ale proszę.
1: Popierasz sobie sen?
0: Zaklinam.
2: Tak, no cóż, zresztą najlepiej, jeśli on sam naświetli sytuację. Proszę.

0: Może to nawet i lepiej. Razem, ona i ja, raz wreszcie urwiemy łeb hydrze i skończy się ta wieczna wspinaczka na 12 piętro. Młody jestem, ale przetrenowany. Muszę na siebie uważać. Chcę odzyskać swoją godność i niezależność, proszę bardzo. Jej prawo zmazać hańbę. Mój obowiązek być przy niej i pomagać. Jockey. Też mi figura.
1: Przypomina sobie z encyklopedii.
0: Jockey, wymawiaj jockey, od szkockiego jock, jaś. Jaś służący, jaś do koni, jaś fornal do wszystkiego. Nie będę się patyczkował z jakimś tam jasiem. Jeden argument i leży. Być może nawet nie zastaniemy jasia w domu. Może jaś jest akurat w stajni, w ujeżdżalni czy na maneżu. Człowiek, jak te 12 pięter zrobi, to ma akurat dosyć.
1: Niestety. Jockey jest u siebie. Łatwo poznać po wycieraczce. Leży ukośnie, poszarpanym bokiem w stronę schodów. Dwa węzły na strzępie parcianego sznura, tudzież różowa wstążka u klamki. Sens kodu jest oczywisty.
2: Jestem, czekam, tęsknię.
0: Pójdę z tobą. Niech się dzieje, co chce.
2: O nie, to jest sprawa między mną a tym masztalerzem. Nie życzę sobie obecności osób trzecich.
0: To przysięgnij chociaż, że mu naurągasz. Że mu tak naurągasz, że nawet ja bym lepiej nie naurągał.
2: No, oczywiście, zrobię to.
0: Jeżeli będziesz potrzebować miażdżących argumentów, nie wstydź się, licz na mnie.
2: W razie czego zwrócę się do ciebie.
0: Będę ściskał kciuki.
2: Dobrze, ściskaj sobie kciuki, to mnie nie przeszkadza.
1: On w myślach odmawia krótki pacierz do jej anioła stróża. Nie zna go osobiście, ale ufa, że będzie stał przy niej ku pomocy w najgorętszych chwilach. Następnie zabiera wycieraczkę spod progu i wygodnie rozsiada się pod ścianą. Koncentruje się.
0: Będę ją wspierał w krytycznych momentach powagą swego moralnego autorytetu i merytoryczną siłą argumentów. Jej głęboka humanistyczna treść musi pokonać animalne skłonności prymitywnego koniuszego. Mimo wszystko nie przekreślam definitywnie tego człowieka jako człowieka. Możliwe, iż po dłuższej pracy nad sobą nieszczęsny ten osobnik osiągnie przynajmniej takie minimum człowieczeństwa, że będzie mógł wrócić do ludzkiej wspólnoty, niechby i tytułem próby na razie.
1: Potem czyni w myślach remanent swoich niewykorzystanych argumentów. Jest tego nawet trochę więcej, niż się spodziewał. Ale to jeszcze surowiec, czcze koncepcje zaledwie naszkicowane, niektóre w stadium przeczucia dopiero, inne jako hasła czy luźne asocjacje. Musi wpierw ten materiał przemyśleć, poklasyfikować według hierarchii wartości oraz domniemać, opierając się na doświadczeniu własnym, które z tych embrionalnych racji należałoby rozwinąć szerzej, wysunąć na czoło, czy też przeznaczyć na tyle jako odwody drugiego rzutu. Jest to zadanie poważne, ale nie zraża się.
0: Czas i sytuacja są za mną.
1: Tutaj, na wycieraczce, łatwiej niż gdziekolwiek indziej o skupienie. Odsuwa tedy od siebie sprawy doczesne i zajmuje się wyłącznie obróbką koncepcji. Niczego takim nie trzeba jak kształtu. To też pracuje przede wszystkim nad formą, modeluje, ugniata, poprawia i cyzeluje, także całość coraz bardziej zyskuje na ładzie i ekspresji. Nowe racje, jedna po drugiej, a każda lepsza od poprzedniej, rodzą się potokowo. Jest u progu wygrania.
2: Popij sobie, nasiedziałeś się.
0: Dziękuję. Gorąca. A dlaczego bez cytryny?
2: Cukier jest. Już zamieszałam.
0: Jak dyskusja?
2: Leci.
0: To znaczy?
2: Toczy się we właściwym kierunku. Wypij herbatkę. Aha.
0: W razie czego, gdyby zabrakło ci argumentów...
2: Tak, wiem.
0: Mam zupełnie świeżą partię.
2: Wezmę to pod uwagę.
0: I w ogóle licz na mnie. Mam argumenty nie do zbicia. Długo tam jeszcze będziesz?
2: Trudno powiedzieć.
0: Z minuty na minutę obrastam coraz to w nowe argumenty. Kwadrans przedtem byłem bezbronny w porównaniu z arsenałem, jakim rozporządzałem obecnie. Do czego dojdzie, jeżeli dyskusja z koniuchem, powiedzmy, przeciągnie się jeszcze o godzinę lub dwie?
1: Zaczyna go przytłaczać klęska nadmiaru. Z natury jest słabym systematykiem i wprost nie wie, jak da sobie radę z takim ogromem racji. Tu trzeba by jakiegoś systemu porządkującego, jakiejś syntetyzującej metody wybiórczej.
0: Powiedz. Synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne osobno, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne oraz irracjonalne też osobno. Każdą kubkę trzeba podać surowej analizie i gruntownej obdukcji. A więc synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne osobno, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne oraz irracjonalne też osobno. Każdą kubkę trzeba poddać surowej analizie i gruntownej obdukcji. A więc synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne, irracjonalne osobno. Każdą kubkę trzeba poddać surowej analizie, gruntownej obdukcji.

0: Uwija się dwoi i troi, selekcjonując. Przy tej okazji dokonuje się w nim zasadnicze przewartościowanie pojęć, bowiem nigdy jeszcze nie wnikał tak głęboko w miąższ swoich myśli.
1: Plewy, plewy, plewy! Niepotrzebne zabierze wiatr!
0: A tu tymczasem świt wspina się po schodach bezszelestnie, zdradliwie. Słońce jest już na półpięterku.
2: Vanitas vanitatum.

0: Niesiona strugą okrutnego przewiewu, pędzi na oślep ona, z grzywą rozwianą, z rozdętymi chrapami, z dzikim błyskiem w gorących źrenicach, a za nią, wplątane w powietrzne wiry, unoszą się delikatne dmuchawce jej odzienia.
1: Marność nad marnościami. Marność i nic więcej. Fuh!

Była to nowela słuchowiskowa Jerzego Sulimy Kamińskiego Na maneżu. Obsada: narrator Czesław Wołejko, ona Kalina Jędrusik, on Janusz Bukowski. Reżyserował Zbigniew Kopalko. Realizacja akustyczna Jerzy Jerzewski.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku, zmarł 22 lutego 2022 roku, był amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów. Początkowo znany jako wokalista wczesnej grupy grunge Screamin' Trees, znany był również jako członek Queens of the Stone Age i The Gutter Twins. Wydał 12 solowych albumów studyjnych, a także 3 albumy we współpracy z Isabel Campbell i 2 z Dukiem Garwoodem. Był znany ze swojego barytonu, który był opisywany jako drapiący jak trzydniowa broda, a jednocześnie elastyczny i podatny jak skóra mokasyna, i był porównywany do Toma Waitsa, Leonarda Cohena i Nicka Cave'a. Lanegan rozpoczął karierę muzyczną w 1984 roku w Screamin' Trees, z którymi wydał 7 albumów studyjnych i 5 epek przed ich rozwiązaniem w 2000 roku. Podczas swojego czasu z zespołem rozpoczął również karierę solową i wydał swój pierwszy solowy album studyjny The Winding Sheet w 1990 roku. Następnie wydał 10 kolejnych solowych albumów, które otrzymały uznanie krytyków, ale tylko umiarkowany sukces komercyjny. Po zakończeniu Screamin' Trees stał się częstym współpracownikiem Queens of the Stone Age i był stałym członkiem w latach 2001-2005 w okresie Songs for the Deaf i Lullabies to Paralyze. Lanegan współpracował z różnymi artystami w trakcie swojej kariery. W latach 90. nagrał z Kurtem Cobainem album coverów Lead Belly, który ostatecznie nigdy nie został wydany. Dołączył również do Lena Staleya i Mike'a McCready'ego w zespole Mad Season 5 i założył alternatywny zespół rockowy The Gutter Twins z Gregiem Dulli w 2003 roku, a także przyczynił się do wydawnictw Mobiego, Bomb the Bass, Soul Savers, Tinner Ruin, The Twilight Sinners, Manic Street Preachers i Uncle, między innymi. Lanegan zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez całe życie, ale w chwili śmierci był trzeźwy od ponad dekady. Zachęcony przez swojego przyjaciela Antonego Bourdaina, wydał w 2020 roku pamiętnik Sin Backwards and Weep. W 2021 roku wydał pamiętnik Devil in a Coma, który skupiał się na jego doświadczeniu bliskim śmierci z powodu COVID-19. On i jego żona Shelley Bryan opuścili Stany Zjednoczone w 2020 roku i osiedlili się w irlandzkim mieście Killarney, gdzie zmarł 2 lata później w wieku 57 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku w Ellensburg, w stanie Waszyngton. W wywiadzie dla The Racket w 1996 roku powiedział, że w młodości jeździł kombajnem zbożowym. Miał pochodzenie irlandzkie, szkockie i walijskie. Powiedział, że w wieku 12 lat rozwinęło się u niego zaburzenie związane z używaniem alkoholu, a w wieku 18 lat zaczął intensywnie zażywać narkotyki, będąc już aresztowanym i skazanym na rok więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. Zespół Screamin' Trees został założony pod koniec 1984 roku przez Lanegana, gitarzystę Gary'ego Lee Connera, basistę Vane Connera i perkusistę Marka Pickerella. Wraz z Alice in Chains, Pirliota M, Soundgarden, Mudhoney, The Melvins i Nirvaną, Screamin' Trees byli częścią rodzącej się sceny grunge w Seattle na początku lat 90. Pickerella później zastąpił Barrett Martin. Lanegan pierwotnie dołączył jako perkusista, ale później powiedział: byłem tak chujowym perkusistą, że kazali mi śpiewać. Zespół wydał epkę Other Worlds w 1986 roku, nagrany w 1985 roku i pierwotnie dostępny tylko na kasecie magnetofonowej. Album został ponownie wydany na CD i winylu przez SST Records w 1987 roku. Chociaż zespół był zabiegany przez duże wytwórnie, podpisali kontrakt z Velveton Records w 1985 roku i wydali swój debiutancki album, Clairvoyance, w 1986 roku. Album był połączeniem muzyki psychodelicznej i hard rocka i nosi wiele podobieństw do wczesnego grunge'u. W 1987 roku zespół wydał swój drugi album, a pierwszy dla SST Records, Even If and Specific When. Po wydaniu albumu w 1987 roku zespół zaczął działać na amerykańskiej scenie niezależnej, grając koncerty w całych Stanach Zjednoczonych. Ich kolejny album Invisible Lantern ukazał się w 1988 roku. Bass Factory z 1989 roku był czwartym pełnometrażowym albumem Screamin' Trees i ich ostatnim albumem wydanym przez SST. W 1991 roku zespół wydał swój piąty album, a pierwszy dla dużej wytwórni. 12 Uncle Anne's Fish został wydany w 1991 roku i został wyprodukowany przez wokalistę Soundgarden, Chrisa Cornella. Uncle Anne's Fish zawierał singiel Bed of Roses, który zyskał znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny. Utwór osiągnął 23 miejsce na liście Modern Rock Tracks i był pierwszym wydawnictwem Screamin' Trees, które znalazło się na listach przebojów. Barrett Martin zastąpił poprzedniego perkusistę Pickerella, a nowy skład nagrał Sweet Oblivion w 1992 roku. Sweet Oblivion był przełomowym albumem zespołu i zawierał singlet Nearly Lost You, Dollar Bill, Shadow of the Season i Butterfly. Pierwsze dwa single zyskały znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny, natomiast teledysk do Nearly Lost You stał się hitem MTV Radia Alternatywnego jesienią 1992 roku, dzięki rozpędowi ścieżki dźwiękowej filmu Singles, w której znajduje się ta piosenka. Nearly Lost You osiągnął piąte miejsce na liście Modern Rock Tracks i 50. miejsce w Wielkiej Brytanii i był pierwszym singlem zespołu, który znalazł się na listach przebojów poza Stanami Zjednoczonymi. 12 Sweet Oblivion sprzedał się w sumie w 300 tysiącach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Po przerwie spowodowanej walkami wewnętrznymi i niepewnością co do jakości nagrywanej muzyki, ostatni album zespołu, Dust, został wydany w 1996 roku. Album zawierał kilka singli, w tym All I Know i Dying Days, i osiągnął 134 miejsce na liście Billboard 200, osiągając 39 miejsce na kanadyjskiej liście albumów, był jedynym albumem Screamin' Trees, który znalazł się na liście poza Stanami Zjednoczonymi. Pomimo niezmiennie pochlebnych recenzji, album nie dorównał sukcesowi komercyjnemu Sweet Oblivion. Po trasie Dust w Stanach Zjednoczonych, Screamin' Trees zrobiło sobie kolejną przerwę, aby Lanigan mógł rozpocząć pracę nad swoim trzecim solowym albumem, Scraps at a Midnight. Zespół wrócił do studia w 1999 roku i nagrał kilka demówek, a następnie rozesłał je wytwórniom, ale żadna nie chciała ich przyjąć. Na początku 2000 roku zespół zagrał kilka niespodziewanych koncertów, a następnie po koncercie z okazji otwarcia Experience Music Project w Seattle niespodziewanie ogłosił oficjalne zakończenie działalności. Zapytany w 2021 roku o ruch grunge z lat 90. Lanigan skomentował: "To nie jest coś, co zostało wymyślone lub wymyślone gdzieś przy ognisku. Po prostu wydarzyło się to organicznie. Trudno mi to skomentować, ponieważ zawsze jest świetna nowa muzyka i prawdopodobnie zawsze będzie, dopóki słońce będzie świecić." Dziś posłuchamy płyty z roku 1994 pod tytułem Whiskey for the Holy Ghost. Oto spis utworów.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.